Refugees. Is this correct?

Thank you.

Bandera! Ich stehe auf Bieren. Ich stehe auf Chemie.

Shelton. I'm Shelton. The offspring.

four.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Woda, wino, azot, węgiel.

nieświadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto,

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Leider blockiert durch Propaganda, nämlich durch Negativpropaganda.

endgültig, vollständig, leer. Abstieg und Zerfall.

soul.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jezioro Rupkund to dość małe jezioro pośrodku Himalajów. Brzmi to mało spektakularnie. Przerażająca tajemnica, która sprawia, że wody trafiły na pierwsze strony gazet, drzemie na dnie jeziora. Są tutaj setki ludzkich szkieletów. Po odkryciu szczątków w 1942 roku od razu postawiono badaczom zagadkę prawie nie do rozwiązania. Jakie okoliczności doprowadziły do tego, że niepozorne górskie jezioro zamieniło się w masowy grób? Kompleksowe badania wykazały, że kości pochodzą z IX wieku. W końcu eksperci uwierzyli, że znaleźli prawdziwe tło tego przerażającego odkrycia. Ofiary zaskoczyła ekstremalna burza gradowa, w której z nieba spadły niezliczone kule wielkości piłek tenisowych. Problemem jest to, że późniejsza analiza wykazała, że niektóre szkielety pochodzą też z XX wieku. Ponadto ofiary najwyraźniej pochodziły z różnych regionów. Dwa niszczące wydarzenia musiały mieć miejsce w odstępie około 1000 lat, zabijając niezliczoną liczbę ludzi w tym samym miejscu. Szczególnie interesujące jest to, że wszystkie szkielety zostały znalezione w praktycznie tym samym miejscu. To doprowadziło niektórych do przekonania, że ludzie, którzy kiedyś tu mieszkali, musieli wiedzieć o pierwszym masowym grobie przed rozpoczęciem prac nad drugim. Jednak informacje o jednym z tych dwóch grobów z czasem zaginęły. Naukowcy mają nadzieję, że wkrótce będą w stanie odkryć więcej informacji na temat tych grobów. Na razie ta sprawa pozostaje niewyjaśniona.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sygnalizatory Bluetooth. Możesz pomyśleć, że Bluetooth to nic innego jak prosty i łatwy sposób na podłączenie telefonu do samochodu lub podłączenie słuchawek bezprzewodowych do różnych urządzeń. Jednak w ostatnich latach Bluetooth znacznie się rozwinął i teraz osiągnął punkt, w którym wiele sklepów, firm i samorządów korzysta z nowego typu technologii sygnalizatorów Bluetooth, która może zmienić świat, jaki teraz znamy. Historia rozpoczęła się w zeszłym roku na popularnym kanale YouTube'owym poświęconym prawdziwym przestępstwom, znanym jako Thai Knots True Crime Mysteries. W filmie YouTuber wyjaśnił, w jaki sposób te sygnalizatory są używane na całym świecie, szczególnie w USA i Chinach, do śledzenia każdego naszego ruchu i wysyłania tych informacji do korporacji, które bez Twojej wiedzy budują tajny profil o Tobie. Podobnie dzieje się, gdy sklepy spożywcze śledzą kupowane przedmioty, a następnie wysyłają polecenia na podstawie Twoich najpopularniejszych zakupów. Cytując film, Thai Knots powiedział: jeśli masz telefon z Bluetooth, sygnalizator wykryje Twój telefon i zarejestruje jego osobiste numery identyfikacyjne. To powiąże Twój telefon z Tobą i informuje sklep, że to właśnie Ty. Połączenie dołoży wszelkich starań, aby zbierać dane o Tobie, rejestrować informacje o tym, jakie aplikacje są zainstalowane na telefonie, a w niektórych przypadkach tworzyć spersonalizowany profil, który może nawet zawierać Twoje imię, nazwisko i adres. Informacje te są przekazywane do sklepu i rejestrowane w ogromnej bazie danych zawierających informacje o kupujących. Gdy te sygnalizatory połączą się z Twoim urządzeniem, mogą śledzić, ile czasu spędzasz w sklepie. Mogą nawet stworzyć wirtualną mapę, aby określić, w jaki sposób się po nim poruszasz, katalogując Twoje unikalne nawyki i przygotowując informacje i schematy marketingowe osobistych preferencji zakupowych. Na przykład idziesz rzędem makaronów i serów. Lampa ostrzegawcza automatycznie wykryje, kiedy zbliżasz się do przejścia i będzie wiedzieć, kiedy wchodzisz do przejścia. Następnie sygnalizator może zostać podłączony i rejestrować, ile czasu spędzasz w przejściu. Załóżmy, że idziesz do sklepu 3 razy w ciągu 2 tygodni, ale nigdy nie kupujesz makaronu i sera. Przy 4 wejściu do sklepu możesz po prostu otrzymać powiadomienie na swój telefon, że właśnie otrzymałeś kupon na makaron i ser. Dlatego podczas następnej wizyty prawdopodobnie go zakupisz. Jeśli Thai Knots ma rację, może to stanowić poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa w przyszłości. Ten rodzaj technologii istnieje od wielu lat, ale nadal rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jeśli programy są już teraz tak precyzyjne, wyobraź sobie, jak mogą funkcjonować za 5 czy 10 lat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Morderstwa sprzed lat. Zawsze jestem pod wrażeniem, gdy czytam o tym, jak śledczy rozwiązali zagadkę morderstwa sprzed kilkudziesięciu lat. A gdyby tak, sprawa dotyczyła śmierci sprzed kilku tysiącleci? Ciało człowieka z Tolun zostało odnalezione w 1950 roku na bagnach przez dwóch braci. Mężczyźni byli przekonani, że jest to ofiara zabójstwa, o którym pisały gazety. Na miejsce wezwano policję, ale śledztwo potwierdziło, że człowiek ten został zabity ponad 2300 lat wcześniej. Jak przeczytamy we wcześniej wspomnianym atlasie osobliwości, mężczyzna z Tolun leżał w pozycji embrionalnej, z zamkniętymi oczami i spokojnym wyrazem twarzy. Zimna, pozbawiona tlenu ziemia na torfowisku doskonale zakonserwowała jego ciało. Zachowały się włosy, kilkudniowy zarost, rzęsy i paznokcie u stóp. Był nagi, tylko na głowie miał czapkę, a talię opasywał mu szeroki pas. Na szyi miał zaciśniętą pętlę. Najprawdopodobniej został powieszony jako ofiara rytualna. Niestety, w latach 50. nie wiedziano, jak obchodzić się z takimi znaleziskami, dlatego do dziś tylko głowa pozostaje w oryginalnym stanie. Resztę ciała zrekonstruowano. A to nie jedyna historia tego typu. Imieniem Oci zostały nazwane szczątki człowieka, który zmarł około 3300 lat przed naszą erą. Mężczyzna zmarł w wyniku ran odniesionych w walce z innymi ludźmi,

palce spocone ręce. Tu stamucha zdycha powoli, coraz cieplej, coraz goręcej. Mózg gdzieś luzem wisi w powietrzu, coraz cieplej, coraz goręcej.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Striptease na pogrzebie. Pogrzeby w naszej części świata są zazwyczaj ceremoniami pełnymi smutku i zadumy, dlatego zwyczaje z innych stron świata mogą nam się wydawać wyjątkowo kuriozalne. W niektórych częściach Azji, na przykład na Tajwanie, w żałobnych procesjach możemy nawet spotkać tancerki erotyczne. Dla rodzin pogrzeb jest kolejną okazją, aby się popisać. Musi być głośno, hucznie i na bogato. Dlatego w procesjach uczestniczą tancerki, bębniarze, opłacani żałobnicy i organizowane są różne występy. W dokumencie National Geographic pewien mężczyzna organizujący pogrzeb ojca opowiada o tym, że jego ojciec chciał mieć taki pogrzeb. Poprosił nawet, by w nagrobku umieścić dziurkę, przez którą jego duch będzie mógł oglądać tancerki. Różne występy mają uszczęśliwiać duchy i przynosić chwałę zmarłym. Pamiętajcie jednak, że nie każdy pogrzeb na Tajwanie tak wygląda, a trend podobno powoli zanika.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ponte Vecchio, Włochy. To najstarszy z florenckich mostów na rzece Arno. Został zbudowany z ciosów kamiennych w latach 1335-1345. Na moście możemy zobaczyć normalną zabudowę, co jest rzadkością, jeżeli chodzi o tego rodzaju budowle. Po obu stronach mostu już w XIV wieku zbudowano niewielkie budynki nad dwiema skrajnymi arkadami. Na moście zawsze gościły sklepy i kupcy, którzy wystawiali swoje towary na stołach przed lokalami po uzyskaniu zgody burmistrza.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Szlacheckie konflikty. Życie średniowiecznej szlachty byłoby wiele łatwiejsze, gdyby problemy dotyczące dziedziczenia tytułów można było załatwiać dzięki testom DNA. Co ciekawe, takie spory pojawiają się nawet współcześnie. W 2016 trzeba było podjąć decyzję, kto powinien zostać 10. baronetem Stichil. Wcześniej takie sprawy rozwiązywano dzięki analizie drzewa genealogicznego, ale tym razem użyto testów DNA. Głównymi kandydatami byli kuzyni, Murray i Simon Pringle. Murray twierdził, że dziadek Simona nie był biologicznym dzieckiem 8. baroneta i nie był spokrewniony z klanem. Okazało się, że była to prawda. To przełomowa sytuacja, bo nigdy wcześniej w kwestii dziedziczenia tytułów nie użyto testów DNA. Kto wie, jakie sekrety skrywa jeszcze arystokracja.

dzielnica wesoła i klasztor sobie stał i zamurowaną celę znaleźli tam, a w celi na barłogu nie wierzą w to szkielet mniszki

wielki i sąd nad nimi trwa. A ludzie wiedzą, niewinna ona ta. Lekarze mówią, nikt nie wierzy w to. To kara była.

ciebie. A co u ciebie? A co u ciebie?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kiedyś były zabawki. Dziś już nie ma zabawek. W latach 50. w Stanach można było kupić zabawkowe, ale prawdziwe laboratorium jądrowe. Zestaw Gilbert U-238 zawierał m.in. komorę mgłową Wilsona, pozwalającą obserwować cząsteczki alfa, spintaryskop, pokazujący wyniki rozpadu promieniotwórczego i elektroskop, służący do mierzenia radioaktywności substancji zawartych w zestawie. Małe laboratorium jądrowe można było nabyć za niecałe $50, które dziś warte by były około 2,5 tysiąca złotych. Ze względu na dość wysoki stopień zaawansowania zabawki, nie była ona zbyt popularna. W ciągu 2 lat jej obecności na rynku sprzedało się zaledwie 5 tysięcy egzemplarzy, o czym zdecydowano o zaniechaniu dalszej dystrybucji.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Doberman. Rasa wywodzi się z Niemiec. Nazwa pochodzi od nazwiska jej twórcy, pierwszego hodowcy, który był również poborcą podatkowym, właścicielem zakładu przerobu odpadów rzeźnianych, a także Hitzlem. Przypuszczalnie najostrzejsze ze złapanych psów rozmnażał w celu uzyskania specyficznej rasy. Wyhodowane psy były czujne, często były używane jako psy stróżujące i policyjne, z czasem otrzymując przydomek psów żandarmów. Używano ich również do tępienia dużych gryzoni. Z natury dobermany są powściągliwe dla ludzi, przynajmniej na początku. Po krótkim czasie jednak, gdy stwierdzą, że nie jesteś zagrożeniem, odsłaniają swoją ciepłą stronę. Te psy są niesamowicie lojalne i uwielbiają trzymać się u boku swoich właścicieli. Przywiązują się do swoich właścicieli i bronią ich z niezwykłym poświęceniem. Są również otwarte, ale mają tendencję do silnej więzi z jednym konkretnym członkiem swojej rodziny. Jednak ogólnie są zadowolone z bycia częścią stada, rodziny jako całości. Dobermany mają bardzo silne szczęki i są w stanie ugryźć z siłą ponad 20 kg na centymetr kwadratowy. To wystarczy, aby przegryźć na pół piłkę tenisową. Oprócz siły zgryzu, dobermany mają również tak zwany zgryz nożycowy. Oznacza to, że ich zęby łączą się w dość precyzyjny, przeplatany sposób. To pozwala im bardzo skutecznie trzymać to, co gryzą, i pozwala im również z łatwością przegryzać przedmioty.

0: Dziękuję bardzo. I ta piosenka była specjalnie dla skutecznych naszych.
1: Wojtek otworzył właśnie nową knajpę, ale kurwa w Pucku, to jest daleko od Gdańska, ja pierdolę. Pojechałbym tam zobaczyć, jakie daje karluchy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Randy Gardner z San Diego z Kalifornii wytrzymał 11 dni i 24 minuty bez snu. Na dodatek efekt ten uzyskał bez zażywania środków pobudzających. Eksperyment miał miejsce w 1965 roku, a Gardner miał wówczas tylko 17 lat. Wyczyn chłopca, który upamiętniony został w Księdze Rekordów Guinnessa, był częścią szkolnego eksperymentu poświęconemu znaczeniu snu. Oczywiście tak długa deprawacja snu wiązała się z różnymi nieprzyjemnościami. Po czterech dobach Gardner uznał, że jest Polem Lowe, słynnym wówczas amerykańskim futbolistą. Zaburzenie snu prezentowało się w sposób niezwykle plastyczny dla otoczenia, bo chłopiec rozmawiał z wyimaginowanymi postaciami, a nawet pomylił znak drogowy ze znaną sobie osobą. Eksperyment prowadzony był w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy medyczne standardy były dużo mniej restrykcyjne niż teraz. W dzisiejszych czasach na taki eksperyment nikt by prawdopodobnie nie pozwolił. Deprawacja snu jest niebezpieczna, więc bicie rekordów celowego pozbawiania się snu nie powinno być codziennością. Po 11 dniach bez snu Gardner przespał zaledwie kilkanaście godzin i po przebudzeniu sprawiał wrażenie osoby w pełni świadomej i kontaktowej. W ciągu kolejnych kilku dni chłopak powrócił do normalnego trybu spania i nie narzekał na jakiekolwiek problemy związane z cyklem dobowym.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gledicia trójcierniowa. Potocznie znana jako honey locust, to gatunek drzewa pochodzącego z Ameryki Północnej, który rośnie w wielu częściach świata. Drzewo to słynie z wyjątkowych szorstkich i ostrych cierni, które mogą osiągać do 20 cm długości, dlatego bezwzględnie nie powinno się go dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Ciernie gledici, które rosną zarówno na pniach, jak i na gałęziach, służą drzewu jako naturalna obrona przed zwierzętami, które mogłyby chcieć skorzystać z jego liści, kory lub nasion. Wskutek kontaktu z nimi można doznać poważnych ran, a nawet infekcji, jeżeli rany nie zostaną odpowiednio zdezynfekowane. Mimo że gledicia trójcierniowa posiada cechy przystosowawcze, które mogą być niebezpieczne dla człowieka, ma też wiele korzyści. Jest to gatunek odporny na warunki miejskie i susze, często sadzony jako drzewo ozdobne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Nadal nie wiemy, co naprawdę stało się w Washwoods w amerykańskim stanie Virginia. Według starej legendy u wybrzeży rozbił się kiedyś statek, a niektórym ocalałym udało się dotrzeć na ląd. Postanowili pozostać na niezamieszkanym odcinku plaży i wybudować tutaj tak zwaną osadę Washwoods. Wiele budynków zostało zbudowanych z części rozbitego statku. Około 1900 roku odosobniona wieś liczyła około 300 mieszkańców i posiadała dwa kościoły, szkołę oraz sklep spożywczy. Jednak ekstremalne burze wciąż nawiedzały region, powodując kilkakrotnie zalewanie całej osady. W końcu mieszkańcy poddali się i opuścili założoną przez siebie nową wieś.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Głodówka. W ciągu pierwszych dwóch tygodni robotnicy składali dowody wielkiej odwagi i ofiarności. Codziennie odbywały się wielkie wiece. Przypominałem im przy tej sposobności, do czego się zobowiązali, na co odpowiadali mi wołając, że wolą umrzeć, aniżeli złamać swoje słowo. Jednak w końcu nastroje zaczęły słabnąć. Podobnie bowiem jak w człowieku zaczynają występować oznaki osłabienia fizycznego, tak samo nieomylnie daje o sobie znać upadek sił duchowych. W miarę tego, jak strajk zdawał się tracić na sile, ich postawa wobec łami strajków była coraz bardziej groźna i zacząłem się obawiać z ich strony ekscesów. Frekwencja na codziennych wiecach zaczęła słabnąć, a na twarzach uczestników coraz wyraźniej występowały oznaki przygnębienia i rozpaczy. Wreszcie otrzymałem wiadomość, że strajkujący się zachwiali. Byłem tym bardzo przejęty i zacząłem się głęboko zastanawiać, jak powinienem postąpić w tych okolicznościach. Przeżyłem kiedyś w Afryce Południowej ogromny strajk, ale sytuacja, z którą tu miałem do czynienia, była całkowicie odmienna. Robotnicy wysunęli swoje żądania za moją namową. Powtarzali mi to codziennie. To, że mogliby teraz przystąpić do pracy, było dla mnie czymś nie do przyjęcia. Trudno mi powiedzieć, co się za tym uczuciem kryło. Ambicja, miłość dla tych ludzi pracy, czy też moje bezgraniczne dążenie do prawdy. Pewnego ranka, było to podczas robotniczego zebrania, kiedy wciąż jeszcze usiłowałem znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji i nie wiedziałem, jaką wybrać drogę, doznałem jak gdyby olśnienia. Bezwiednie, jakby same przez się nasunęły mi się na usta te słowa, które powiedziałem do strajkujących. Nie będę przyjmował żadnego posiłku, aż nie zostanie osiągnięte porozumienie lub wszyscy razem nie powrócą do fabryki. Na robotnikach zrobiło to piorunujące wrażenie. Po policzkach Anisuya Ben zaczęły płynąć łzy. Robotnicy zawołali w odpowiedzi. To nie wy, ale my rozpoczniemy głodówkę. To byłoby okropne, gdybyście wy mieli cierpieć głód.

0: wybacz nam chwilę naszej słabości. Aż do ostatka będziemy wierni naszym żądaniom. Nie ma potrzeby, abyście wygłodowali, odrzekłem. Wystarczy, jeżeli wytrwacie w wierności dla waszych żądań. Wiecie, że nie mamy żadnych funduszów, a jednocześnie nie chcemy strajkować, żyjąc z ofiarności publicznej. Musicie się postarać o jakąkolwiek pracę, by przetrzymać strajk, niezależnie od tego, jak długo może jeszcze potrwać. Co się tyczy mojej głodówki, to przerwę ją, gdy strajk będzie pomyślnie zakończony. W tym samym czasie Walla Bay czynił starania, by znaleźć dla strajkujących jakieś zajęcie w zarządzie miasta, ale mało było nadziei na pomyślne wyniki. Wtedy Maganlal Gandhi wystąpił z takim projektem. Wobec tego, że potrzebny nam jest piasek do budowy fundamentów szkoły tkackiej w aśramie, część bezrobotnych mogłaby znaleźć zajęcie. Robotnicy z radością przyjęli ten projekt. Pierwsza szła z koszem piasku na głowie Anasuya Ben, a wkrótce można było zobaczyć, jak niekończący się sznur robotników z koszami piasku na głowach ciągnie od dołów wykopanych na brzegu rzeki. Warto było to widzieć. W robotników jak gdyby wstąpiły nowe siły, a nam trudno było podołać zadaniu wypłacania im wszystkim należnych za pracę pieniędzy. Moja głodówka miała jednak pewne bardzo słabe strony. Jak już wspomniałem w poprzednim rozdziale, z właścicielami fabryk łączyły mnie bardzo bliskie i zażyłe stosunki i moja głodówka nie mogła nie odbić się na ich decyzji. Jako uczestnik akcji Satyagraha wiedziałem, że moja głodówka nie powinna być wymierzona przeciwko nim, lecz że na decyzję właścicieli ma wpłynąć wyłącznie strajk. Postanowiłem rozpocząć tę głodówkę nie z myślą o właścicielach fabryk, ale dlatego, że wraz z robotnikami, których reprezentowałem, poczuwałem się do wspólnej winy. Z właścicielami mogłem jedynie pertraktować. Głodować z ich powodu byłoby zadaniem sobie przymusu. A przecież pomimo iż wiedziałem, że moja głodówka może wywrzeć na nich pewną presję, co odpowiadało prawdzie, czułem, że nic na to nie poradzę. Obowiązek rozpoczęcia głodówki wydawał mi się niewątpliwy. Usiłowałem uspokoić właścicieli, oświadczając im: nie ma najmniejszej potrzeby, abyście wycofywali się ze swojego stanowiska. Ci jednak dość chłodno przyjęli moje oświadczenie, a nawet odpowiedzieli mi dość ironicznie i zjadliwie, co zresztą mieli prawo uczynić. Główną rolę wśród właścicieli fabryk, nieprzejednanie usposobionych wobec strajku, odgrywał Szet Ambalal. Jego zdecydowanie i bezwzględna szczerość były zachwycające i całkowicie zjednały moje serce. Prowadzenie walki z nim było prawdziwą przyjemnością. Efekt, jaki wywołała moja głodówka wśród opozycji, na czele której stał właśnie on, poruszył mnie do żywego. Ponadto jego żona, Sara Ladevi, była przywiązana do mnie jak rodzona siostra. Nie mogłem więc patrzeć spokojnie, jak bardzo przeraziło ją moje postępowanie. Anasuya Ben oraz wielu innych moich przyjaciół i robotników powstrzymało się wraz ze mną pierwszego dnia od przyjmowania jakiegokolwiek pożywienia. Z dużym trudem udało mi się wyperswadować im, aby tego zaprzestali. Bezpośrednim skutkiem tego wszystkiego było wytworzenie się dookoła całej sprawy atmosfery pojednania. Serca fabrykantów zmiękły, zaczęli wreszcie zastanawiać się nad znalezieniem sposobów, które doprowadziłyby do zakończenia zatargu. Dom Anasuya Ben stał się miejscem ich dyskusji. Anand Shankar, Druwa, interweniował w tej sprawie i w końcu został wyznaczony arbitrem. Strajk został odwołany zaledwie po 3 dniach mojej głodówki. Fabrykanci uczcili to wydarzenie rozdaniem słodyczy robotnikom. Porozumienie zostało osiągnięte po 21-dniowym strajku. Na wiecu, który został zwołany dla uroczystego obchodu zakończenia strajku, obecni byli właściciele oraz pełnomocnik rządu. Rada udzielona przez niego robotnikom brzmiała: powinniście zawsze postępować tak, jak wam poradzi Gandhi. Tak się złożyło, że niemal bezpośrednio po tych wydarzeniach pomiędzy mną a owym prawdziwym dżentelmenem wybuchł ostry zatarg. Okoliczności się zmieniły i to wyłącznie dzięki niemu. Nie kto inny, jak on właśnie ostrzegał patidarów, skedy, przed dawaniem posłuchu moim radom. Nie mogę skończyć tego rozdziału, nie wspomniawszy o pewnym wydarzeniu zarówno śmiesznym, jak i mającym swą głębszą wymowę, które miało miejsce w związku z owym rozdawaniem łakoci. Fabrykanci zamówili bardzo duże ilości słodyczy, przy czym powstało pytanie, w jaki sposób należy dokonać ich podziału pomiędzy tysiące robotników. Postanowiono, iż najlepiej będzie rozdać je na wolnym powietrzu pod tymi samymi drzewami, gdzie zapadły uchwały wysunięcia robotniczych żądań, zwłaszcza, że zgromadzenie wszystkich w jakimś innym miejscu byłoby nad wyraz niewskazane. Sądziłem, że mężczyźni, którzy umieli przez 21 dni zachować tak surową karność, potrafią również bez trudu utrzymać spokój podczas rozdawania owych słodyczy i nie będą się w zniecierpliwieniu po nie pchali. Kiedy jednak nadeszła ta chwila, okazało się, że wszystkie z góry przewidziane sposoby rozdawania łakoci zawiodły. Szeregi, w których stali robotnicy, załamywały się raz po raz, wywołując zamieszanie, chociaż rozdawanie trwało zaledwie od paru minut. Przywódcy robotników robili, co mogli, by przywrócić porządek. Wszystko jednak było daremne. Ogólne zamieszanie, tumult, popychanie się doszły wreszcie do tego, że znaczna część słodyczy została rozdeptana i trzeba było w końcu zrezygnować z rozdawania ich na powietrzu. Z ogromnym trudem udało nam się przenieść pozostałe słodycze do letniego domku Szeta Ambalala w Mirzapurze. Następnego dnia rozdano je bez przeszkód na podwórzu tego domku. Całe to wydarzenie ma niewątpliwie komiczne strony, ale warto wspomnieć również o innych, mających raczej patetyczny charakter. Przeprowadzone później dochodzenie wykazało, że żebracy z Ahmedabadu, dowiedziawszy się o zamierzonym rozdawnictwie smakołyków, które miało się odbyć pod drzewami, gdzie miały miejsce spotkania akcji Ek-Tek, tłumnie przybyli na nie i swą nieposkromioną chciwością doprowadzili do zamieszania i zakłócenia porządku. Bezgraniczne ubóstwo i głód panujące w naszym kraju z każdym rokiem czynią żebrakami coraz większą liczbę ludzi, którzy rozpaczliwie walcząc o kawałek chleba, tracą w końcu wszelkie poczucie przyzwoitości i własnej godności. Nasi filantropowie, zamiast dać im zajęcie i dbać o to, by te szerokie rzesze ludzkie mogły własną pracą zdobywać kawałek chleba, ofiarują im jałmużnę. Akcja Satyagraha w Kedzie. Nie miałem po prostu czasu, by odetchnąć. Ledwo się zakończył strajk robotniczy w Ahmedabadzie, kiedy musiałem się rzucić w wir walki, którą nazwę Satyagraha w Kedzie. W prowincji Keda wytworzyła się z powodu nieurodzaju sytuacja bliska powszechnego głodu, a patidarzy w Kedzie zastanawiali się, czy w związku z tym nie należałoby odłożyć do przyszłego roku ściągania podatku dochodowego. Zanim zdążyłem dać ostateczną radę wieśniakom, Amritlal Takkar już przeprowadził dochodzenie, rozejrzał się w sytuacji i osobiście omówił całą tę sprawę z pełnomocnikiem rządu. Do podjętej akcji przyłączyli się również Mohanlal Pandya oraz Shankarlal Parik i za pośrednictwem Italbai Patela oraz nieżyjącego już ser Gokuldasa Kanandasa Parka rozpoczęli agitację na rzecz tej sprawy w Radzie Ustawodawczej w Bombaju. Niejedna delegacja czekała na przyjęcie jej przez gubernatora. Byłem w tym czasie przewodniczącym zgromadzenia Saba w Gujaracie. Saba wysyłała petycje i telegramy do gubernatora i nawet cierpliwie przełknęła obelgi i pogróżki, jakie pod jej adresem skierował pełnomocnik rządu. Postępowanie tych oficjalnych czynników było w tym wypadku tak śmieszne i pozbawione godności, że dziś wydaje mi się ono czymś wręcz nieprawdopodobnym. Żądania wieśniaków były jak najbardziej usprawiedliwione, a przy tym tak umiarkowane, że można je było przyjąć bez trudu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ściągania podatku gruntowego, w wypadku gdy zbiory wynosiły 4 anny, 25% lub mniej, wieśniacy mieli w tym roku prawo domagać się, aby zostało ono całkowicie zawieszone. Według oficjalnych danych zbiory tegoroczne miały wynosić ponad 4 anny. Natomiast rolnicy twierdzili, że są one niższe od 4 ann. Rząd nie był jednak skłonny zgodzić się z tym i uznał żądania arbitrażu wysunięte przez wieśniaków za obrazę majestatu. Kiedy zawiodły wszystkie petycje i prośby, po naradzie z moimi współpracownikami poradziłem patidarom, by sięgnęli do Satyagrahy. Prócz ochotników z Kedy, moimi najbliższymi towarzyszami w tej walce byli Vallabhai Patel, Shankarlal Banker, Srimati Anasuya Ben, Indulal Jajnik, Mahadev Desai oraz inni. Vallabhai, przyłączając się do nas, musiał przerwać znakomitą i coraz lepiej rozwijającą się praktykę adwokacką, której pomimo wielu wysiłków nigdy już nie mógł odzyskać. Obraliśmy jako naszą kwaterę główną Nadiat Anathashram, nie mogąc znaleźć żadnego innego dostatecznie obszernego pomieszczenia, w którym moglibyśmy się ulokować. Następujące oświadczenie zostało podpisane przez uczestników akcji Satyagrahy. Wiedząc, że urodzaj w naszych wioskach wyniósł mniej niż 4 anny, zwróciliśmy się do rządu, by zawiesił ściąganie podatku dochodowego w roku bieżącym, jednak rząd nie przychylił się do naszej prośby. Wobec tego my, niżej podpisani, oświadczamy uroczyście, że nie wniesiemy dobrowolnie żadnych kwot należnych rządowi z tytułu podatku dochodowego. Niech rząd sięgnie do wszelkich środków, które sam uzna za legalne. My chętnie poniesiemy wszystkie następstwa, jakie za sobą pociągnie odmowa zapłacenia podatku. Zgodzimy się raczej, by rząd skonfiskował nasze ziemie, aniżeli mielibyśmy przez dobrowolne zapłacenie podatków przyczynić się do tego, aby rząd uznał naszą akcję za niesłuszną, a nasze poczucie godności własnej zostało narażone na szwank. Natomiast gdyby rząd zgodził się na odroczenie drugiej raty podatku przewidzianego dla naszego okręgu, ci spośród nas, którzy będą mieli możliwość zapłacić, uczynią to bądź w całości, bądź wpłacając pozostałość należnej sumy. Powodem, dla którego od wpłacenia podatku wstrzymują się również ci, którzy mogliby to uczynić, jest to, że zdjęci strachem ubożsi wieśniacy posprzedawaliby swoje ruchomości lub zadłużyliby się ponad miarę, byle zapłacić podatki, co oczywiście pogorszyłoby jeszcze bardziej ich ciężką sytuację. W tych warunkach, mając na względzie dobro ubogich wieśniaków, obowiązkiem tych, którzy mogliby zapłacić podatki, jest powstrzymać się od uiszczenia ich. Nie mogę niestety poświęcić zbyt wiele rozdziałów wyżej opisanej walce. Liczne, niezmiernie miłe mojej pamięci wspomnienia muszą być pominięte, jednak ci spośród czytelników, którzy chcieliby bliżej i gruntowniej zapoznać się z tym doniosłym epizodem stoczonej wtedy walki, zechcą przeczytać dokładną relację o akcji Satyagraha w Kedzie w książce napisanej przez Shankarlala Parika z Katlalu, Keda.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jak pisze pewien internauta, właśnie spróbowałem Uber Eats. Jedzenie przyjechało z 45-minutowym opóźnieniem. W ramach zadośćuczynienia otrzymałem $10 rabatu na kolejne zamówienie. Wszystko spoko? Problem w tym, że rabat był ważny tylko przez kolejne 7 godzin i tylko od $30.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Uluru, które wznosi się 350 metrów nad otoczeniem na środkowej australijskiej pustyni, jest jednym z najważniejszych naturalnych miejsc aborygenów. Jednak dla geologów masyw o długości 3 km i szerokości 2 ma zupełnie inną atrakcję, swoją wyjątkową historię. Na przestrzeni setek milionów lat uformował się twardziec będący wynikiem różnych osadów, które niegdyś pokrywały morze. Wiele osób, które zabrały do domu naturalną pamiątkę z wizyty z Uluru, skarżyło się potem na niewytłumaczalne poczucie pecha. I wtedy wydarzyło się niewiarygodne. Po tym, jak przynieśli skradzione kamienie z powrotem na mistyczną górę, podobno ich pech się zakończył. Jak uważasz, czy klątwy pecha są powiązane z duchami, które według aborygenów zamieszkują Uluru? Historie takie jak ta miały miejsce raz po raz. Niektórzy ludzie pisali listy o swojej wizycie na Uluru, ujawniając wszystkie dziwne i prawie niewiarygodne rzeczy, które przydarzyły im się po zabraniu naturalnego artefaktu z tego obszaru. Zgłaszali wszystko, od trudności finansowych przez utratę życia bliskich po kradzieże. Jednak tak jak wspominałem przed chwilą, w prawie każdym przypadku klątwa została zdjęta, gdy tylko przedmioty zostały zwrócone. Wydaje się, że nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje, ale stało się to tak powszechnym problemem, że wielu ludzi zaczęło w to wierzyć, nawet ci, którzy mogą nie wierzyć w zjawiska paranormalne.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wyobraź sobie taką sytuację. Obserwujesz eksperymenty i jesteś absolutnie pewien ich wyniku. Wszystko jest jasne, wszystko jest zrozumiałe. Ale w tym samym momencie ktoś inny, stojący nieco z boku, opisuje to samo wydarzenie w zupełnie inny sposób. Jakby przed jego oczami rozgrywała się zupełnie inna rzeczywistość. Paradoks przyjaciela Wignera to nie tylko filozoficzna zagadka. To jedno z najbardziej przerażających wyzwań, jakie mechanika kwantowa rzuciła ludzkości. W 1961 roku wielki fizyk Eugene Wigner zaproponował eksperyment myślowy, który sprawia, że włosy stają dęba. Czy rzeczywistość może zależeć od tego, kto ją obserwuje? A jeśli tak, to gdzie leży granica między obiektywnym faktem a osobistą percepcją? Dzisiaj, kilkadziesiąt lat później, ta dziwna idea nie jest już tylko teoretyczną zagadką. Współcześni fizycy postanowili przeprowadzić eksperymenty, które sprawdzają paradoks w praktyce, a wyniki są przerażająco jednoznaczne. To, co zwykle nazywamy obiektywną rzeczywistością, może być jedynie iluzją stworzoną przez sam akt obserwacji. Ale jeśli nie ma faktów, które są takie same dla wszystkich, to kim jesteśmy w takim świecie? Ludźmi trzymającymi się iluzorycznych obrazów lub twórcami własnej rzeczywistości, którzy nie zdając sobie z tego sprawy, jednym spojrzeniem tkają tkankę wszechświata. Polub ten post, jeśli jesteś gotowy rzucić wyzwanie rzeczywistości. Następnie zasubskrybuj i kliknij dzwonek, aby dołączyć do naszej misji. Zagłębiamy się w dowody, abyś zawsze jako pierwszy dowiedział się o kolejnych odkryciach. W połowie XX wieku mechanika kwantowa dostarczyła ludzkości już wiele niesamowitych odkryć. Od tunelowania elektronów, po paradoksalne zachowanie fotonów. Jednak im głębiej naukowcy próbowali zrozumieć jej podstawy, tym częściej napotykali przerażające pytania. Jednym z nich było, co dokładnie powoduje, że układ kwantowy wybiera jeden ze swoich stanów i manifestuje się w naszym świecie znanych faktów. Eugene Wigner, wybitny fizyk teoretyczny i laureat Nagrody Nobla, wysunął radykalną hipotezę. W swoim słynnym artykule z 1961 roku wyraził pogląd, że załamanie funkcji falowej następuje tylko wtedy, gdy w grę wchodzi świadomość. Co to oznaczało? W fizyce kwantowej cząstki przed pomiarem istnieją w tak zwanej superpozycji. Znajdują się one jednocześnie w kilku możliwych stanach, jednak podczas obserwacji wybierają jeden z nich. Przed Wignerem uważano, że rolę obserwatora pełni samo urządzenie. Detektor, klisza fotograficzna lub dowolny obiekt fizyczny, który rejestruje wynik. Jednak Wigner twierdził, że to nie technologia, ale umysł ma znaczenie. Jego zdaniem to ludzka świadomość była ostateczną i decydującą instancją, która zmuszała układ kwantowy do dokonania wyboru. Stwierdzenie to brzmiało niemal bluźnierczo dla ówczesnych fizyków.

0: fizyków realistów, ponieważ skutecznie zrównywało ludzki umysł z fundamentalną siłą natury, stawiając go na równi z grawitacją lub elektromagnetyzmem. Wigner jednak rozumował inaczej. Jeśli włączymy świadomość do równania fizyki, niemożliwe staje się wyjaśnienie samego zjawiska załamania. Aby zilustrować swój punkt widzenia, zaproponował eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie, że jego przyjaciel znajduje się w laboratorium i mierzy stan cząstki kwantowej. Dla jego przyjaciela wynik pomiaru jest absolutnie realny. Widzi go w tej chwili. Jednak sam Wigner, stojący na zewnątrz, może postrzegać swojego przyjaciela i mierzone układy jako jedną całość, nadal znajdującą się w superpozycji. Tworzy to dziwną sytuację. Dla jednego obserwatora zdarzenie już miało miejsce, ale dla drugiego jeszcze nie nastąpiło. Dopiero gdy Wigner zapyta swojego przyjaciela o wynik i usłyszy go, funkcja falowa ostatecznie ulegnie załamaniu. Idea ta wywołała głębokie pytania. Jeśli świadomość naprawdę odgrywa taką rolę, to obiektywna rzeczywistość niezależna od nas po prostu nie istnieje. Świat okazuje się być czymś w rodzaju spektaklu, który rozgrywa się tylko wtedy, gdy jest publiczność. Ale co z resztą wszechświata? Odległe galaktyki i miliardy wydarzeń, których nikt nie obserwuje. Czy one również znajdują się w stanie niepewności, dopóki ktoś ich nie zobaczy? Hipoteza Wignera wywołała ogromny oddźwięk. Dla niektórych stała się inspirującym impulsem do nowych pomysłów na temat interakcji umysłu i materii. Dla innych była symbolem tego, jak niebezpieczne jest mieszanie fizyki z metafizyką. Wielu naukowców odrzuciło tę ideę, argumentując, że świadomość nie powinna być uwzględniana w równaniu fizycznym. Jedno było jednak jasne. Wigner jako pierwszy poważnie wykazał, że świadomości nie można po prostu usunąć z równania obserwacji. I chociaż sam Wigner później złagodził swoje stanowisko, częściowo odchodząc od radykalnej idei, że świadomość powoduje załamanie, jego eksperyment myślowy pozostał w historii jako jedna z najbardziej niepokojących i prowokacyjnych prób ponownego przemyślenia granic rzeczywistości. Jeśli w latach 60. paradoks przyjaciela Wignera był tylko śmiałą intelektualną prowokacją, to w XXI wieku wiele się zmieniło. Rygorystyczne dowody matematyczne, tak zwane. Twierdzenia o niemożliwości. Sama nazwa brzmi ponuro. Nie można tam wejść. Twierdzenia te wydają się stawiać przed naukowymi marzycielami czerwony znak stopu, twierdząc, że logika i idee obiektywności, które znamy, po prostu nie działają w świecie kwantowym. Ale co dokładnie zabraniają? Twierdzenia niemożliwości w mechanice kwantowej są dowodem na to, że pewne intuicyjne założenia dotyczące świata nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Najbardziej znanym przykładem jest twierdzenie Bella, które wykazało, że natura nie może być jednocześnie lokalna i realistyczna. Jednak w kontekście paradoksu Wignera uwagę naukowców przyciągnęły inne, nowsze wyniki. Dowodzą one, że fakty różnych obserwatorów nie mogą być uważane za uniwersalne i spójne dla wszystkich. Tak, brzmi to dziwnie, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że fakty są obiektywne. Jeśli widzę jabłko na stole, to ty też je widzisz. Jednak twierdzenia o wykluczeniu kwantowym głoszą, że w eksperymencie takim jak eksperyment Wignera, dwóch obserwatorów może uzyskać sprzeczne wyniki, a obie wersje będą wewnętrznie spójne. W latach od 2018 do 2019 grupa teoretyków pod kierownictwem Czesława Brucknera przedstawiła nową wersję paradoksu, wykorzystując łańcuch obserwatorów. Ich wniosek był oszałamiający. Nie da się skonstruować modelu, w którym wyniki eksperymentów zawsze są ze sobą zgodne i pozostają takie same dla wszystkich uczestników. Innymi słowy, fakty w świecie kwantowym mogą być subiektywne. Odkrycie to uderzyło w samo serce nauki. W końcu cała metodologia naukowa opiera się na założeniach. Wynik eksperymentu jest faktem, który może zostać powtórzony i zweryfikowany przez każdego innego badacza. Ale jeśli nie ma takiej zgodności w skali kwantowej, czy oznacza to, że pojęcie faktu przestaje istnieć w zwykłym sensie? Wielu fizyków odebrało to jako intelektualne trzęsienie ziemi. Niektórzy mówili o kryzysie realizmu, inni o potrzebie rewizji samych podstaw nauki. I jeśli wcześniej można było odrzucić paradoks Wignera jako filozoficzną egzotykę, to po pojawieniu się rygorystycznych dowodów niemożliwości stało się jasne, że problem jest głębszy, niż się wydawało. Od tego momentu pytanie przestało być jedynie filozoficzną zabawką. Stało się wyzwaniem. Jeśli nie ma faktów, które są takie same dla wszystkich, to jakie znaczenie nadajemy słowu rzeczywistość? Do niedawna paradoks przyjaciela Wignera i wynikające z niego twierdzenia o niemożliwości wydawały się rodzajem intelektualnej zagadki. Paradoksalnie wydawało się, że wszystko to można zgrabnie ukryć w skali kwantowej, z dala od codziennej rzeczywistości. Jednak w 2025 roku przeprowadzono nowe badania, które ostatecznie podcięły skrzydła tym, którzy mieli nadzieję zachować choćby cień obiektywnego świata. Kluczowy punkt zwrotny wiąże się z ideą, że wydarzenia, będące podstawowymi elementami rzeczywistości fizycznej, mogą nie być absolutne. Oznacza to, że nie ma uniwersalnego punktu widzenia, z którego można by opisać wszystko, co się dzieje. Dla wszystkich obserwatorów wydarzenie w mechanice kwantowej nie jest już wspólnym faktem, ale staje się czymś subiektywnym, zależnym od konkretnego obserwatora i jego interakcji z systemem. Fizycy zaproponowali radykalną interpretację. Świat nie składa się z jednej linii wydarzeń, ale z wielu połączonych ze sobą lokalnych rzeczywistości. W ich modelu każdy obserwator rejestruje własną wersję wydarzeń i nie ma żadnej wyższej instancji, która łączyłaby te wersje w jedną absolutną historię. Z naukowego punktu widzenia brzmi to niemal jak zdrada samego ducha fizyki. W końcu poszukiwanie uniwersalnych praw zawsze było jej podstawowym celem. Szczególnie uderzające jest jednak to, że nie są to tylko argumenty filozoficzne. Opierając się na konstrukcjach matematycznych, naukowcy wykazali, że założenie absolutności wydarzeń prowadzi do logicznych sprzeczności z mechaniką kwantową. Innymi słowy, jeśli próbujemy trzymać się idei jednego obiektywnego faktu, teoria przestaje działać. A jeśli porzucimy absolutność, mechanika kwantowa znów wydaje się spójna i konsekwentna. Ten zwrot sprawia, że świat staje się przerażająco dziwny. Wyobraźmy sobie, że dwie osoby mogą być świadkami tego samego eksperymentu, ale ich opisy wydarzeń będą niekompatybilne. Co najbardziej niepokojące, obie będą miały rację w swoim własnym systemie raportowania. Nie ma już arbitra, który powiedziałby, tak właśnie było naprawdę. Dla filozofów brzmi to jak triumf relatywizmu. Dla fizyków jest to prawdziwe wyzwanie. Jak można skonstruować teorię, jeśli sama kategoria zdarzenia traci swoje absolutne znaczenie? Ale dla nas wszystkich oznacza to jedno. Znana nam obiektywna rzeczywistość, w której fakty są takie same dla wszystkich, może okazać się tylko wygodną iluzją stworzoną przez nasze ograniczone postrzeganie. Tak więc rok 2025 oznaczał nowy etap w tej naukowej dramaturgii. Paradoks Wignera przestał być zabawką umysłową i stał się fundamentalnym problemem fizyki, który wywraca nasze rozumienie wydarzeń. Rzeczywistość nie jest już jednolita. Rzeczywistość jest kalejdoskopem punktów widzenia. Wszystko zmieniło się jednak w 2019 roku, kiedy grupa fizyków z Uniwersytetu Heriot-Watt, kierowana przez Massimiliano Proietiego, postanowiła podjąć desperacki krok i przetestować paradoks Wignera nie w swojej wyobraźni, ale w prawdziwym eksperymencie. Do tego czasu takie idee uważano za zbyt filozoficzne, aby próbować je odtworzyć w laboratorium. Jednak nowe technologie optyki kwantowej umożliwiły zrobienie tego, co jeszcze 10 lat temu wydawało się niemożliwe. Symulacje sytuacji z wieloma obserwatorami i sprawdzenie, czy fakty mogą naprawdę zależeć od perspektywy. Naukowcy zbudowali złożony system fotonów, który służył jako analogia systemu i przyjaciela. W klasycznym eksperymencie myślowym Wigner i jego przyjaciel mogą dojść do różnych wniosków na temat tego, czy dane zdarzenie miało miejsce. Tutaj rolę przyjaciela pełniła para urządzeń pomiarowych, które rejestrowały stan fotonu. Rolę Wignera pełniły dodatkowe urządzenia, które analizowały cały system tak, jakby nadal znajdował się w superpozycji. Wyniki były naprawdę niezwykłe. Eksperyment wykazał, że dwie różne, sprzeczne wersje faktów mogą rzeczywiście współistnieć. W pewnych warunkach urządzenie pomiarowe rejestrowało konkretny stan fotonu. Oznacza to, że zdarzenie wydawało się mieć miejsce, ale dla zewnętrznego obserwatora cały system pozostawał w superpozycji, w której zdarzenie jeszcze nie miało miejsca. Obie wersje były wewnętrznie spójne i obie istniały jednocześnie. Odkrycie to wywołało prawdziwą sensację. W końcu, jeśli jest prawdziwe, to znana koncepcja obiektywnego faktu ulega załamaniu. Nie możemy już twierdzić, że zdarzenie miało miejsce w ten sam sposób dla wszystkich obserwatorów. Rzeczywistość staje się wielowarstwowa, subiektywna, jak kalejdoskop, w którym każdy punkt widzenia tworzy swój własny, niepowtarzalny obraz. Filozofowie nauki natychmiast zaczęli mówić o tym, że eksperyment ten był pierwszym gwoździem do trumny obiektywnej rzeczywistości. Fizycy byli jednak podzieleni. Jedni postrzegali wynik jako alarmujący sygnał potwierdzający najśmielsze interpretacje mechaniki kwantowej. Inni wzywali do ostrożności. Być może eksperyment odzwierciedla specyfikę konkretnego modelu, a nie fundamentalne zasady wszechświata. Niemniej jednak sam fakt, że paradoks Wignera przestał być czysto spekulatywnym ćwiczeniem, a stał się wynikiem laboratoryjnym, był punktem zwrotnym. Po raz pierwszy fizycy stanęli przed faktem, że filozoficznych pytań dotyczących rzeczywistości i świadomości nie można było odrzucić. Teraz jest to stwierdzenie weryfikowalne eksperymentalnie. I bez względu na to, jak bardzo staramy się znaleźć racjonalne wyjaśnienie, wniosek pozostaje przerażająco prosty. Obiektywna rzeczywistość, taka sama dla wszystkich, może w ogóle nie istnieć. Do tej pory mówiliśmy o paradoksie Wignera, jakby był on zewnętrznym zagrożeniem, czymś spoza fizyki. W rzeczywistości jednak istota problemu leży w samej strukturze teorii kwantowej. W ostatnich latach naukowcy wprowadzili specjalne pojęcie, aby podkreślić to ukryte ograniczenie – restrykcja. Brzmi to sucho i akademicko, ale za tym kryje się jedna z najbardziej niepokojących myśli dotyczących natury rzeczywistości. Co to wszystko oznacza? Ograniczenie to zasada, którą można sformułować w następujący sposób. Teoria kwantowa nie może jednocześnie opisać doświadczeń wszystkich obserwatorów w ramach systemu. Pozwala każdemu obserwatorowi na stworzenie własnego obrazu tego, co się dzieje. Jednak obrazy te nie mogą zostać połączone w jedną metawersję, która byłaby prawdziwa dla wszystkich jednocześnie. Wyobraź sobie, że masz dwa zdjęcia tej samej sceny, wykonane pod różnymi kątami. W życiu codziennym możemy połączyć je w jeden wspólny obraz, dodać brakujące szczegóły i uzyskać pełniejszy opis. Jednak w mechanice kwantowej nie działa to w ten sposób. Każdy obserwator rejestruje własną wersję wydarzeń, a wersje te okazują się zasadniczo niekompatybilne, tak jakby dwa zdjęcia nie pasowały do siebie w panoramie i były ze sobą sprzeczne. Właśnie to odzwierciedla ograniczenie. Teoria dostarcza lokalnych opisów, ale nie stanowi uniwersalnego języka, który obejmuje wszystkich uczestników procesu jednocześnie. W kontekście paradoksu przyjaciela Wignera jest to szczególnie bolesne. Przyjaciel znajdujący się w laboratorium widzi wynik pomiaru i uważa go za fakt. Jednak Wigner na zewnątrz opisuje całe laboratorium jako superpozycję. W jego obrazie nie ma jeszcze żadnego faktu. Próba połączenia tych dwóch opisów w jedną spójną historię oznacza natrafienie na mur. W tym miejscu nauka staje przed przerażającym wnioskiem. Być może sama struktura rzeczywistości nie pozwala na jeden obiektywny opis. Istnieje tylko mnóstwo częściowych, subiektywnych perspektyw, z których każda jest zamknięta w sobie. Filozofowie postrzegają to jako niemal postmodernistyczny zwrot. Rzeczywistość staje się archipelagiem punktów widzenia, a nie monolitycznym kontynentem faktów. Dla fizyków brzmi to jednak jak ograniczenie mocy samej teorii kwantowej. Nie możemy skonstruować boskiego punktu widzenia, który obejmowałby wszystko naraz. Ograniczenie jest jak ukryta bariera wbudowana w strukturę nauki, która mówi, że można zrozumieć wiele, ale nie wszystko naraz. Wszechświat nie pozwala nam zobaczyć go w całości. Kiedy słyszymy o paradoksie Wignera, łatwo jest zrzucić winę na egzotyczną naturę fizyki kwantowej, twierdząc, że takie sprzeczności są możliwe tylko w tej dziedzinie. Jeśli jednak zagłębimy się w ten temat, okaże się, że podobne pułapki pojawiają się również w zwykłym, klasycznym świecie. Nie wymagają one superpozycji ani splątanych cząstek, a jedynie ograniczonych informacji i różnych punktów widzenia. Wyobraźmy sobie sytuację. W pokoju znajduje się list. Osoba, która otwiera kopertę, widzi zawartość i jest pewna, że fakt jest pewny. Ale na zewnątrz inna osoba wie tylko, że list nie został jeszcze otwarty i dla niej istnieje kilka możliwych wersji tekstu. Dla jednego obserwatora fakt już istnieje, dla drugiego jest nadal nieokreślony. I oba obrazy świata są prawdziwe, dopóki nie spróbujemy ich połączyć. Gdy tylko to zrobimy, pojawiają się pęknięcia. W końcu jeden postrzega rzeczywistość jako kompletną, a drugi jako niekompletną. Jest to jeszcze bardziej widoczne w fizyce makroświata. Pomyślmy o prognozach pogody. Dla meteorologa przyszła pogoda jest zawsze definiowana jako zbiór prawdopodobieństw. Na przykład prawdopodobieństwo opadów deszczu jutro wynosi 60%. Jednak gdy tylko nadejdzie następny dzień, dla obserwatora stojącego przy oknie fakt staje się binarny. Pada deszcz lub nie pada. Z perspektywy czasu wydaje się, że wczorajsze prawdopodobieństwa nie były całą prawdą. Odzwierciedlały one jednak rzeczywistość z punktu widzenia opisu zewnętrznego. Ponownie spotykamy się z dwoma niekompatybilnymi poglądami – probabilistycznym i faktograficznym. Jest to jeszcze bardziej interesujące w społeczeństwie. Weźmy na przykład sprawę sądową. Dla ławnika siedzącego w sali sądowej i słuchającego werdyktu decyzja została już podjęta i determinuje los danej osoby. Jednak dla dziennikarza piszącego artykuł o sprawie przyszłość pozostaje otwarta do momentu ogłoszenia werdyktu. Gdyby próbowali opisać obiektywną sytuację w tym samym momencie, ich teksty byłyby ze sobą w bezpośredniej sprzeczności. W tych przykładach widzimy, że sama idea jednego obiektywnego obrazu zaczyna się chwiać. Nie dlatego, że elektrony zachowują się dziwnie, ale dlatego, że różni obserwatorzy mają różny poziom wiedzy. Fakt istnieje lokalnie, a globalna zgoda zostaje osiągnięta dopiero po fakcie, kiedy wszystkie punkty widzenia są porównywane i sprowadzane do wspólnej historii. I tu pojawia się najciekawsza rzecz. Mechanika kwantowa, w przeciwieństwie do klasycznych przykładów, nie pozwala nam po prostu uzgodnić i połączyć wszystkich punktów widzenia. Na poziomie fundamentalnym uniemożliwia ona stworzenie takiego uniwersalnego obrazu. Paradoks Wignera staje się jednak jeszcze bardziej dotkliwy, gdy zrozumiemy, że korzenie tej niemożliwości można również odnaleźć w naszym codziennym życiu. W istocie paradoks ten nie jest tylko kwantowy, ale także poznawczy. Żyje w naszych umysłach w sposobie, w jaki postrzegamy obrazy rzeczywistości. Oznacza to, że fizyka kwantowa mogła jedynie uwypuklić ograniczenia myślenia, które zawsze nam towarzyszyły.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stanisław Biskup i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Świetliki. Świetliki zespół, kiedyś młodzieżowy o profilu słowno-muzycznym. Założony przez Marcina Świetlickiego i członków zespołu Trupa Wertera Utrata w 1992 roku w Krakowie. Ideą, która przyświecała założeniu formacji, było stworzenie atrakcyjnej artystycznie formy prezentacji wierszy pana Marcina, których mroczne piękno i żarliwość wykraczały znacznie poza tradycyjnie uznany sposób komunikowania się poety z odbiorcą. Stworzenie nowej, piosenkowej formy, gdzie muzyka nie jest bezpłciowym, mdłym podkładem do beznamiętnej recytacji, ale oddaje lub kontrapunktuje sens i napięcia wierszy, było artystycznym celem powstającego zespołu. Przyszłość pokazała, że muzyka o najogólniej rzecz ujmując tak zwanym alternatywnym czy postrokowym genre, miła sercu członków zespołu, idealnie współbrzmi z wierszami pana Świetlickiego. Nie targę, a uwydatnia tych wierszy rozliczne walory. Pan Marcin zaś okazał się być pełnokrwistym frontmanem parlandzistą, tot parlandou, ekspresyjnym mistrzem melodeklamacji, a sceniczna intensywność jego przekazu przeszła wkrótce do legendy. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 1995 Ogród Koncentracyjny, dwa dni później. Oto utwory składające się na album. Parasolki. Zamknięcie kina, Młoda Gwardia. Przed wyborami. Tygrysia piosenka. Pogo. Opłuty 44. Casablanca. Ska. Felafel, Śmierć Rażbiemu. Świerszcze. Upór. Olifant. Tata Mięso. Wilgoć. N Morderstwo. Pobojowisko. W poniedziałek. Karol Kot. Nieprzysiadalność. Słonidarność. Pod wulkanem. Listopad. I na koniec niemal koniec świata. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Stanisław Biskup.

Jestem tak bardzo martwy, że aż chodzę, czuję, widzę, jak wszystko się układa w jeden wyraźny, doskonały kształt.

Na potrwany rok po wojsku były kapral zaprosił mnie na wódkę. Powiedziałem nie, nie, obywatelu kapralu. Dla mnie obywatel kapral pozostanie zawsze obywatelem kapralem. Z kapralami nie piję. Napotkana była wielka miłość. Powiedziała, wpadnij do nas na kawę. Powiedziałem, nie, nie, ukochana. Jeżeli nawet wpadnę, wpadnę tylko po to, by cię ze sobą zabrać.

pożar. To bardzo powoli się zaczynało. Najpierw mnóstwo blasków, zapachów, drobnych świateł. Teraz płonie poważnie.

ja to sobie tańczę. Siedząc przed lustrem, nieruchomy, z zamkniętymi oczami. Tańczę to sobie, ja to sobie tańczę. Wyjąc bezgłośnie, postępując tuż za ogniem, powoli, powoli, powoli, tańczę to sobie.

ostrzem, wkładam, zdejmuję kastet. Opluty, opluty, napluli mi na plecy, nic o

razie nic. Któregoś dnia rzeką Wisłą przypłynie statek piratów o 5 masztach, 20 armatach i zapytają, który to Świetlicki, a ja wtedy stanę na samym środku rynku i będę wskazywać tego, tego, tego.

0: Sodoma,
1: z Gomorą,
0: Gomorą.
1: Sodomy do Gomory,
0: Gomory.
1: Jedzie się tramwajem, chodzę po mieście.

drodze niekochany chodzi. Dzwoniąc w kieszeni niepotrzebnym kluczem.

bramy wychyla się staruszek, niepokojąco podobny do Bogarta. Celuję prosto w twoje serce, synu. Przecież wiesz, że to najmniej czuły we mnie punkt. W sąsiedniej bramie znaleźć.

0: Jaka jest pańska narodowość?
1: Jestem pijakiem. Jestem nieślubnym dzieckiem Bogarta i Marilyn Monroe. To ja zabiłem

gdzie przychodzą umierać koty. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała:

taki sposób, że musiałem odwrócić się od niej. Od tamtej pory powoli

Przychodzi do mnie niezła dziewczyna, przynosi towar nie byle jaki. Jej ojciec ma rzeźnię i świnie zażyna, a ja uwielbiam kaszankę i flaki. Siedzę w domu i smażę kotlety, a tu w drzwiach jakieś kobiety. Ja tu siedzę, mięso smażę, a tu strażnica, znowu kociarze. Przecież nie wpuszczę do domu kociarzy, bo mi się w życiu kotlet nie usmażył. Nigdy nie oddam nikomu mojej wolności.

0: trywialna historia. Kobieta, mężczyzna,
1: deszcz.
0: I wszystko we mnie wrzeszczy. Taksówka, taksówka, taksówka. Natychmiast.
1: Deszcz.
0: Deszcz. Do ciebie lub do mnie. W jakieś suche miejsce. Do ciebie.

trywialna historia. Kobieta, mężczyzna, deszcz. I wszystko we mnie wrzeszczy. Taksówka, taksówka, natychmiast. Taksówka. Do ciebie lub do mnie, w jakieś suche miejsce, dworzec główny, hotel lub choćby pod most. Deszcz. Och, taksówka.

a ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach. Morderca idzie wolno korytarzem, otwiera drzwi wyjściowe i wychodzi w ogród. Mija klomby, wychodzi przez furtkę na ulicę, wsiada do tramwaju.

a ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach.

leży przy moim boku, udaje, że śpi. Czy coś ładnego zostanie z tych zniszczeń? Już zabiliśmy wszystko, jasne ćmy szyb dotykają z obu stron. Tymczasem cicho. Sto razy zaznaczała, że mnie nie chce. Wypróbowałem jednak wszystkie męskie sposoby. Jest przy moim boku, na cudzym tapczanie. Przegrała, zwyciężyła. Zwyciężyłem. Przegrałem. Leży, ubrany, usiadłem daleko. Siedzę i palę papierosa, patrzę. Przewrócone, stłuczone dwie szklanki z herbatą, popielniczka, w niej dwa długie niedopałki. Kiedy otworzy oczy, ja

Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem Kościuszki.

zasłaniaj, nie zasłonisz, zostaw. No jeszcze bardziej odkryj, lubię jak krwawisz, bo stare kobiety nie. Dzwonek w plecy, dzwonki.

chciałem jednocześnie chłopca, śnieg, powietrze, swój kręgosłup, łodygę. Śnieg pada, śnieg pada,

proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam J.P. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On między wódką a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią. I nagle on, wskazując mi jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, daj mi spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Więc rezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś, o literaturze, być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jak świnia trzeźwy jestem. Deszcz zaczyna padać i nagle on, wskazując znowu te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch. Dosiądźmy się na nich. A ja mówię, daj mi spokój. Nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, ja nie mam ochoty.

Listopad, niemal koniec świata. Parę minut do zmierzchu. Schroniłem się w kawiarni. Siadłem tyłem do światła. Wolne? Zajęte, odpowiadam. Rzucam kurtkę na to drugie krzesło.

Och, chciałbym już wyjść z tego miasta, ręce wytrzeć o liście, cały ten kurz, tłuszcz miasta, wytrzeć o liście, wyjdź ze mną, zobaczysz.

znudzimy się i pozabijamy po tygodniu. Ale pomyśl o tych łunach, które pozostawimy za sobą, o tych wszystkich miejscach i kobietach, mężczyznach. Pomyśl, z jaką ulgą będziemy krzyczeć w hotelowym pokoju na najwyższym piętrze, a nasze krzyki dotrą na pewno aż na portiernię. Wolne? Już za chwilę będzie wolne, odpowiadam. Zmierzch.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: La Rinconada, Peru. Jest to miasto w południowym Peru, w regionie Puno. Jest to najwyżej położone miasto na świecie. Leży w Andach na wysokości 5100 metrów nad poziomem morza. Znajdują się w nim kopalnie złota. W 2012 roku zamieszkiwało je 50 tysięcy osób. W 2001 roku był to niewielki obóz poszukiwawczy złota, ale do 2009 roku liczba mieszkańców wzrosła do 30 tysięcy, co było spowodowane gwałtownym wzrostem ceny złota o jakieś 200%. Mieszkańcy miasta stali się przedmiotem badań naukowców próbujących zrozumieć, jak możliwe jest życie na tak dużej wysokości. Okazuje się, że mieszkańcy mają aż 8 litrów krwi, czyli około 3 litry więcej, ale krew jest wypełniona tlenem tylko w 82%, podczas gdy człowieka na nizinach w 98%. Mieszkańcy miasta żyją krócej niż ludzie na nizinach, dożywają średnio 55 lat. Ich serca są przerośnięte, a w tętnicach płucnych panuje bardzo duże ciśnienie powodujące nadciśnienie.

the Queen's Dying Wage.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Norah Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Norah Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od piosenka, myślę, też niczego sobie. Fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku. Utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie. A tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie Charlie. Utwór piękny, romantyczny. W ogóle to jest cover. Ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie cover oryginału zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathu w Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isaacow If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka, zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: Tylko buty robi szef, niech ubrania się jej krawiec.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

gest, tylko słowo, to spojrzenie, tylko mowa, tylko gest, tylko słowo, to spojrzenie.

Dobry wieczór Państwu. Przypominam, że jest poniedziałek, Radio Odzew, a ja nazywam się Super Mario. Na początek zespół Hawk z piosenką nieco filmową, piosenką pod tytułem Transmission to Your Heart z roku 1994. A kolejny zespół, którego posłuchamy, to zespół Goat z piosenką Feel My Mouth z roku 21, a zespół oczywiście szwedzki.

Zaczniemy grać troszkę szybciej. Teraz będzie zespół Mondo Generator. To Josh Holm i Olivieri, czyli dwóch muzyków z zespołu The Queens of Stone Age. Piosenka nosi tytuł So High, So Low, rok 2003. Jedziemy.

I jeszcze raz, troszkę mocniej, zespół Helmet i zespół House of Pain. Rok 93 z piosenką Just Another Victim. Posłuchamy.

Jeszcze raz zespół ze Szwecji, ale klimat zupełnie inny. Zespół nazywa się Sunshine, a piosenka nosi tytuł Manchild. To rok 2025 i będzie również odrobinę ciężko.

pora na coś elektrycznego, z UK. Zespół, który pojawił się tu już przed tygodniem. Zespół Overseer z piosenką Sodium, rok 2006. Troszkę bardziej elektrycznie. Klimatycznie, elektrycznie.

Pora na Szwajcarię. Niewielka to kraina, ale jak już biorą się za granie, to robią to naprawdę bardzo fajnie. Wierzę, że nie ma tam słabych zespołów. Zespół nazywa się Fomis, rok 2025, a piosenka The Pool. Rok 2025, ale niech nie oszukują, że nie słuchali polskiej siekiery Nowej Aleksandrii i polskiej zimnej fali, bo słychać to aż nadto.

A teraz będzie zespół bardzo sympatyczny, zespół z UK, rok 2022. Oni nazywają się Iran Iran, a piosenka nosi bardzo ciekawy tytuł, a mianowicie Jelcyn Drunk. Bardzo fajne granie. Zresztą sami posłuchajcie.

rozluźnimy troszkę atmosferę weselszymi dźwiękami, jeszcze weselszymi dźwiękami. Będzie zespół z Grecji. Zespół nazywa się Time Warp, a piosenka nosi tytuł Funky Bob Timeless. Jest to rok 2008 i do pracy.

To teraz będą Włochy. Włochy z roku 2025. Zainteresował mnie ten zespół. Zainteresowała mnie nazwa tego zespołu. Inaczej bym być może nigdy po nich nie sięgnął. Nazywają się Black Wojtyla. Polski akcent, a piosenka nosi tytuł Jubileo. Posłuchajcie.

Black Wojtyla jest już w niebie. Jak jest w niebie? Jest jak w niebie. Będzie Lechia Nerka z piosenką pod tym właśnie tytułem. Zapraszam, Lechia Nerka jest jak w niebie.

jeszcze coś niemieckiego, ale po angielsku, bo Robert Gorl, a to o nim mowa, to Niemiec. Ale piosenka nosi tytuł Don't Stay at Home. I to jest rzecz tegoroczna, troszkę, nawet nie troszkę, bardzo przypomina Davida Bowiego, ale akurat Bowie z pewnością nie maczał w tym palców, czytałem. Bo mnie to zainteresowało, kto to robił, czy to przypadkiem nie jest jakaś stara rzecz Bowiego. Otóż nie. On nagrywa od początku lat 80., a płyta, jak wspomniałem, tegoroczna, bardzo ładna. A na okładce prezentuje się pani, która wygląda jak młody Jonasz Kofta. Zapraszam do słuchania muzyki.

I na pożegnanie coś długiego, coś spokojnego. Zespół 24 Karat Black z Detroit, rok 73 i utwór pod tym samym tytułem. W zasadzie 24 Karat Black Them. Jak słucham takich zespołów, jak ten, który za chwilę tutaj zagra, jak słucham na przykład Funk Factory Michała Urbaniaka, który przed kilkoma tygodniami tutaj grałem, to była płyta z 76 roku, jak słucham takich rzeczy, nie tylko ich zresztą, naprawdę kołacze mi się po głowie, że wszystko już było, że to tak dawno, a w ogóle dla mnie osobiście nie traci na świeżości. Pewnie inni uważają inaczej, ale dzielę się z moimi jak raz przemyśleniami. To na koniec zapraszam za tydzień o tej samej porze. W zasadzie już wiem, co to będzie, ale nic nie powiem. Dobranoc, Super Mario Forte.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki. Polskie jazzy. Tak się nazywa teraz ten program, na który Was zapraszam. Polskie jazzy i mam zamiar przedstawić Wam płytę zespołu Sunship. Płyta nazywa się, no i oczywiście zginęło mi to, jest Follow Us. Płyta nazywa się Follow Us, została wydana w roku 1980 przez Polskie Nagrania Muza. Zespół Sunship powstał z inicjatywy, to jest polski jazzowy zespół oczywiście, powstał w styczniu 1978 roku, zakończył swoją działalność w 1981 roku. Powstał z inicjatywy Władysława Sendeckiego i Andrzeja Olejniczaka. Początkowo działał jako kwartet w składzie Władysław Sendecki, ex-extra ball, fortepian i piano. Andrzej Olejniczak, także pochodzący z extra ball, saksofon tenorowy, Witold Szczurek, kontrabas, Marek Stach, też korzenie w extra ball, perkusja. Po kilku miesiącach miejsce Olejniczaka zajął Zbigniew Jaremko, saksofon sopranowy i tenorowy.

Polsce. Muzyka kwintetu wyrastała z dwóch tradycji, z nurtu klasyki jazzu nowoczesnego i jazzu polskiego, zwłaszcza tej jego linii, którą określała wówczas twórczość Zbigniewa Namysłowskiego. Na bazie tych źródeł muzycy Sunship wypracowali własny, rozpoznawalny styl, w którym na pierwszym planie znajduje się elastyczny sposób kształtowania struktury muzycznej, należący wówczas do młodszego jazzowego pokolenia. Witold Szczurek i Marek Stach stworzyli sekcję rytmiczną, która wnosiła świeży powiew do solowych popisów Sendeckiego, Jaremki i Miśkiewicza, ponieważ jej gra imponowała spontanicznością, dynamizmem i solidnym przygotowaniem warsztatowym. W roku 1980 ukazał się studyjny album kwintetu pod tytułem Follow Us z serii Polish Jazz Volumin 61, nagrywany od września do listopada 1979 roku. W 1981 roku Sunship poszedł rozsypkę, ponieważ Władysław Sendecki opuścił Polskę z powodów politycznych. No, tak to bywa, 81 rok, czyli stan wojenny. I oto te 5 utworów, które są na tej płycie. Jak wiadomo, te jazzy to czasem trwają po parę minut. Prymka, potem Balada na wiosnę, Shipson, Mrówka, jak wiemy, i ostatni utwór Należy się wykupić. No to posłuchajmy sobie. Rok 1980, Follow Us, tak nazywa się ta płyta, a zespół nazywał się Sunship.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Sześć popiersi cesarza.

0: Witam pana, drogi inspektorze. Cieszymy się bardzo, że pan przyszedł.
1: Czy nie przeszkadzam panu?
2: No ale skądże, proszę, proszę. No, jest pan zawsze mile widzianym gościem.
0: Proszę łaskawie usiąść wygodnie i opowiedzieć wszystko po kolei. Tak. Podejrzewam, że prowadzi pan ostatnio jakąś ciekawą sprawę.
2: Nie?
0: Nie,
2: to znaczy...
0: Nic, co by mogło nas zainteresować.
2: Nic szczególnego, panie Holmes.
0: No, niechże pan powie prawdę.
2: Prosimy. No więc dobrze. Jest coś, co mi leży na sercu.
0: No.
2: Jednocześnie uprzedzam, że jest to tak głupia historia, iż nie mam pewności, czy warto w ogóle o tym mówić.
0: No.
2: Z drugiej jednak strony jest to historia niecodzienna. A ponieważ wiem, że ma pan szczególne zamiłowanie do takich spraw, więc... może to pana zainteresuje. Co prawda sądzę, że będzie to bardziej interesowało doktora Watsona.
1: Chodzi o osobę chorą?
2: W pewnym sensie tak. Jest to szaleństwo, a nawet wielkie szaleństwo. Czy mogą sobie panowie wyobrazić w dzisiejszych czasach człowieka, który by pałał tak wielką nienawiścią do Napoleona, że znalazłszy jakąkolwiek jego podobiznę, niszczyłby ją doszczętnie?
0: Tak, tego rodzaju sprawa mnie nie interesuje.
2: Tak też myślałem. Jednakże człowiekiem, który włamuje się w nocy, kradnie i niszczy popiersia, musi zająć się nie tylko lekarz, ale i... policja.
0: Włamuje się. O, to już bardziej interesujące. Z przyjemnością posłucham dalszych szczegółów.
2: Pierwszy wypadek zdarzył się 4 dni temu. W sklepie Hudsona z obrazami i rzeźbami przy Kennington Road. Kiedy subjekt wyszedł na chwilę na zaplecze, jakiś mężczyzna wpadł do sklepu i rozbił popiersie Napoleona.
1: Rozbił?
2: Tak, tak. Gdy subjekt przybiegł z powrotem, w sklepie nie zobaczył już nikogo. Ponieważ popiersie nie było dziełem sztuki i kosztowało zaledwie kilka szylingów, nie wdrożono śledztwa. Poza tym urzędnik spisujący protokół

0: gabinecie, który znajduje się przy Lower Brixton Road. Wiem ile stąd. Otóż dziś rano ktoś włamał się do mieszkania doktora. Włamywacz wyniósł papiersie i rozbił je pod murem ogrodu.
1: Czy zginęło coś jeszcze?
0: Doktor twierdzi, że nie.
1: Tak, no ciekawe.
0: Ale to nie wszystko. Gdy koło południa doktor Barnicot udał się do swojego gabinetu, zobaczył otwarte okno i szczątki drugiego papiersia. W obu wypadkach ów tajemniczy włamywacz nie pozostawił po sobie najmniejszego śladu, który mógłby się przyczynić do wyjaśnienia zagadki.
1: Czy oba popiersia doktora Barnicota były identyczne z tym rozbitym w sklepie Hudsona?
0: Tak. Były to identyczne kopie tego samego modelu.
1: Czyli musimy odrzucić hipotezę, że sprawca działał powodowany nienawiścią do samego Napoleona.
2: Dlaczego?
1: W Londynie znajduje się cała masa podobnych odlewów gipsowych popiersia cesarza. Nieprawdopodobnym wydaje się fakt, by ktoś przypadkiem trafił na 3 kopie tego samego modelu. W tym był jakiś określony zamysł.
0: Więc nie uważa pan tego za przypadek?
1: Nie wierzę w takie przypadki. W niezwykłym postępowaniu owego dżentelmena jest jakaś metoda. Na przykład z holu domu doktora, gdzie hałas mógłby zbudzić rodzinę, po pierwsze zostało wyniesione na dwór, prawda? I tam rozbite. Podczas gdy w gabinecie, gdzie nie było takiego niebezpieczeństwa, stłuczono je na miejscu. Cała ta sprawa na oko wydaje się mało ważna, ale wystarczy przypomnieć sobie, ile ciekawych spraw miało bardzo mało obiecujący początek, by nie lekceważyć tych pozornie błahych faktów. Będę panu bardzo zobowiązany, inspektorze, jeżeli zawiadomi mnie pan o dalszych wydarzeniach w tej sprawie.
0: Bardzo proszę, bardzo proszę.

0: O, dobrze, że jesteś, Watsonie. Przeczytaj łaskawie ten telegram.
1: Proszę się bardzo. Holmesie, przybyć natychmiast. Pitt Street 131, Lestrade. Ciekawe, o co to chodzi.
0: Co? Nie wiem. Przypuszczam, że to dalszy ciąg historii z popiersiami.
1: Pojedziemy tam?
0: O, oczywiście, natychmiast. Spójrz, Watsonie. Chodzi tu co najmniej o morderstwo. Trzech reporterów? To musi być jakieś poważne przestępstwo. O, idzie inspektor.
2: Dobrze, że panowie przyszli. To właściciel domu, pan Harker. Panie Harker, pan pozwoli. Znowu chodzi o identyczne popiersie Napoleona, z tym, że sprawa przebrała poważny obrót.
0: Ale co się stało?
2: Morderstwo. Panie Harker, może pan opowie o wszystkim?
3: To jeden z najdziwniejszych wypadków, z jakimi się zetknąłem. Jestem dziennikarzem i całe życie zajmowałem się zbieraniem wszelkiego rodzaju nowin i opisywaniem ich w gazetach. No a teraz, kiedy u mnie samego wydarzyło się coś zwracającego ogólną uwagę, jestem tak zdenerwowany, że nie mogę zebrać myśli.
2: Niech się pan uspokoi.
0: Przejdźmy do faktów.
3: Tak. 4 miesiące temu kupiłem w sklepie braci Harding gipsowy odlew popiersia Napoleona.
2: Tak.
3: Dzisiejszej nocy, jak zwykle, siedziałem w swoim gabinecie i pracowałem. Około 4 nad ranem usłyszałem jakiś szelest w ogrodzie. Zacząłem nadsłuchiwać. Po 2-3 minutach rozległ się straszliwy krzyk. Chwyciłem pogrzebacz i zbiegłem na dół. Okno salonu było otwarte, a z kominka zniknęło popiersie. Gdy otworzyłem drzwi i wyszedłem, potknąłem się w ciemności o leżącego człowieka. Zapaliłem świecę. Człowiek ten leżał na schodach w kałuży krwi. Był martwy. Natychmiast zaalarmowałem policję.
0: Kim był zamordowany?
2: Jeszcze nie sprawdziliśmy tożsamości. Może pan obejrzeć ciało w kostnicy. To wysoki, silny mężczyzna, lat około 30. Obok ciała znaleźliśmy składany nóż w rogowej oprawie, prawdopodobnie narzędzie zbrodni, a w kieszeniach ofiary kawałek sznurka, plan Londynu i fotografię. No, proszę spojrzeć.
0: Tak, ciekawy typ. Tak, a co stało się z popiersiem?
2: Szczątki znaleziono kilkaset metrów stąd, w ogrodzie niezamieszkałego domu przy sąsiedniej ulicy.
0: Obejrzał je pan?
2: A jeszcze nie. Możemy tam pójść.
3: I co pan o tym sądzi, panie

0: Holmes, co o tym napisać?
1: No cóż, może pan napisać, że prawdopodobnie sprawcą tych przestępstw jest jakiś niepoczytalny maniak i że inspektor jest tego zdania.
0: Tak, nie zdążę umieścić tego w wieczornym wydaniu. Taki to już mój los. Czy pamięta pan aferę w Doncaster? Byłem jedynym dziennikarzem, który znalazł się na miejscu zbrodni, a mój dziennik jedynym, który nie wydrukował żadnego opisu tego zajścia, ponieważ byłem zbyt wzburzony, by cokolwiek napisać. A teraz później się znowu z opisem morderstwa, które popełniono na progu mojego domu.
1: Ale za to będzie pan jedynym, który napisze, że pomagam w śledztwie i tropię maniaka. A teraz idę obejrzeć szczątki rzeźby.
2: Chodźmy też.
3: A więc przekonałeś się, że jest to sprawa szaleńca?
1: Co ci przyszło do głowy, drogi Watsonie?
3: No jak to mówiłeś przed chwilą?
1: Och, po ukazaniu się tego artykułu sprawca odetchnie z ulgą, myśląc, że jestem na fałszywym tropie. O to właśnie mi chodzi. No, idziemy teraz obejrzeć szczątki, a potem pojedziemy do sklepu Hardinga i do Hudsona.

0: Pan Hudson?
1: Tak. Czym mogę służyć?
0: Prowadzę śledztwo w sprawie niszczenia popiersi Napoleona.
1: Ach, tak. Nie wiem doprawdy, za co płacimy podatki. Co robi policja, jeśli pierwszy lepszy gagatek może wejść do sklepu i bezkarnie zniszczyć właścicielowi jego własność? To hańba. Sądzę, że to sprawka nihilistów. Tylko anarchiści niszczą takie popiersia albo republikanie.
0: Czy to pan sprzedał rzeźby doktorowi Barnicot?
1: Tak, tak, tak. Dwa popiersia Napoleona.
0: Gdzie pan je kupił?
1: A co to ma do rzeczy? Gdzie? Gdzie? Zaraz. W firmie Gelder przy Church Street.
0: Czy ma pan jeszcze w sklepie podobny?
1: Dzięki Bogu nie. Miałem trzy. Dwa sprzedałem doktorowi, a jedno rozbito w moim sklepie w biały dzień.
0: Proszę spojrzeć na tę fotografię. Czy zna pan tego człowieka?
1: To Beppe, Włoch. Pomagał w sklepie, pozłacał ramki, pokostował. Odszedł w zeszłym tygodniu, nie wiem dokąd. Przestał pracować dokładnie dwa dni przed tym wydarzeniem.
0: Dziękujemy panu.
1: Proszę.
2: Drogi Watsonie, jedziemy do Geldera, tam gdzie fabrykowano te popiersia. Sądzę, że nam się to opłaci. Zdziwiłbym się bardzo, gdybyśmy nie dowiedzieli się tam czegoś ciekawego.
3: Holmesie, wydaje mi się, że ten Beppe ma coś wspólnego z tą sprawą.
2: Oczywiście, Watsonie.

0: Czy pan jest majstrem w tym zakładzie?
1: Tak, słucham panów.
0: Słyszał pan zapewne o szaleńcu, który niszczy popiersia Napoleona, prawda?
1: Oczywiście.
0: Czy mógłby pan nam powiedzieć, kiedy zostały wyprodukowane kopie sprzedane do sklepu Hudsona?
1: Zaraz sprawdzę.
0: Bardzo proszę. Cierpliwości, Watson.
1: Przed rokiem. Wszystkie te odlewy pochodziły z tej samej masy. Zawsze przygotowujemy masę na 6 odlewów. 3 sprzedaliśmy do sklepu Hudsona, a 3 firmie Harding. Ale te odlewy niczym nie różniły się od popiersi z innych serii. A wykonaliśmy już kilkaset takich odlewów. Nic z tego wszystkiego nie rozumiem. Nic.
0: Proszę spojrzeć łaskawie. Czy pan zna tego człowieka?
1: A, to ten Łot! Znam go bardzo dobrze. Byliśmy zawsze poważną i szanowaną firmą, a policja była u nas tylko raz. I to właśnie z powodu tego nicponia. Brał udział w jakiejś nożowniczej rozprawie. Mniej więcej rok temu. Na imię ma Beppe. Nazwiska nie znam.
0: Aresztowano go?
1: Tak, tak. Dostał tylko rok, bo poszkodowany nie umarł. Przypuszczam, że Beppe już wyszedł z więzienia, a jednak u nas się nie pokazał. To był bardzo dobry fachowiec, ale ja bym go już nie zatrudnił. Jakiś jego kuzyn pracuje u nas. Sądzę, że będzie coś o nim wiedział.
0: Nie. Bardzo proszę nic nie mówić temu kuzynowi. Czy pan pamięta datę aresztowania Beppa?
1: Te popiersia wykonano 3 czerwca zeszłego roku.
0: Tak.
1: Beppe ostatnią pensję dostał 20 maja. A więc było to mniej więcej w tym samym okresie.
0: Dziękuję panu. Bardzo pan nam pomógł.
1: Bardzo się cieszę.
0: Sprawa, którą badam, jest niezmiernie skomplikowana i im bardziej w nią wnikam, tym wydaje mi się poważniejsza. Jeszcze raz proszę o zachowanie całkowitej dyskrecji.
1: Może pan nam
0: Słuchaj, Watsonie, nasz przyjaciel Harker doskonale wywiązał się ze swojego zadania.
1: No, ciekawy jestem.
0: Posłuchaj, Watsonie, co napisał. Z zadowoleniem możemy stwierdzić, że jeden z najbardziej doświadczonych inspektorów, Lestrade, i znany prywatny detektyw Sherlock Holmes, zupełnie niezależnie od siebie doszli do zgodnego wniosku, że seria groteskowych wydarzeń z ostatnich dni, które tak tragicznie zakończyły się wczorajszej nocy, jest dziełem szaleńca. Świadczą o tym wszystkie okoliczności. Słowo drukowane, Watsonie, może wiele. Tylko trzeba umieć to wykorzystać.
1: Co teraz zrobimy?
0: No jak to? Musimy odwiedzić firmę Harding.

0: Pan Harding?
1: Tak, czym mogę panu służyć?
0: Nazywam się Sherlock Holmes. Prowadzę śledztwo w sprawie morderstwa popełnionego w domu pana Harkera.
1: Ach tak, tak. Słyszałem. Pan Harker jest naszym stałym klientem. Sprzedaliśmy mu popiersie przed 4 miesiącami.
0: To wiem. Wiem także, że popiersia te dostarczyła panu firma Gelder. Czy ma pan jeszcze w sklepie jakieś egzemplarze tego odlewu?
1: A nie, niestety nie. Sprowadziliśmy 3 sztuki i wszystkie zostały sprzedane. Mhm.
0: A czy mógłby pan powiedzieć, kto je kupił?
1: A zaraz, chwileczkę, sprawdzę.
0: Bardzo proszę.
1: Tak. Jedno pan Harker.
0: Tak.
1: Drugie pan John Brown z Chiswick. I trzecie pan Sanderford z Lower Grove w Reading. Mhm.
0: Proszę spojrzeć na tę fotografię. Czy pan zna tego człowieka?
1: Nie, nie, z pewnością nie. No, takiej twarzy się nie zapomina.
0: A czy pracują u pana Włosi?
1: A tak. Zatrudniam 2 robotników włoskich.
0: A czy któryś z nich mógłby zajrzeć do ksiąg z nazwiskami klientów?
1: Oczywiście, te księgi leżą zawsze na wierzchu. Nie ma potrzeby ich chować.
0: Dziękuję panu. Bardzo pan nam pomógł.

0: No jest już, panie Holmes. Ma pan jakieś wyniki?
1: Tak, mieliśmy pracowity i owocny dzień. Odszukaliśmy obu kupców i złożyliśmy wizytę w firmie, która produkuje te popiersia.
0: Popiersia? A, tak, rozumiem. Każdy ma swoją metodę, panie Holmes. Ale wydaje mi się, że ja pożyteczniej spędziłem dzisiejszy dzień. Stwierdziłem tożsamość ofiary.
1: Co pan mówi?
0: I znalazłem powód zbrodni.
1: Wspaniale.
0: Pracuje u nas inspektor Hill, który zajmuje się penetracją włoskiej dzielnicy. A ponieważ wywnioskowałem, że zamordowany był Włochem, poprosiłem Hilla o pomoc. A ten rozpoznał Denata. Okazało się, że to jeden z najniebezpieczniejszych bandytów w Londynie. Nazywał się Venucci, pochodził z Neapolu. Był związany z mafią. A teraz proszę posłuchać, jak tłumaczy się cała sprawa.
1: Tak, słucham.
0: Otóż morderca jest również Włochem i należy do mafii. Złamał jakieś ich prawa i Venucci miał go za to zamordować. A więc fotografia, którą znaleźliśmy przy zwłokach, musi być podobizną mordercy, gdyż najprawdopodobniej Venucci otrzymał ją, by uniknąć pomyłki.
1: Tak.
0: Śledzi go, nagle spostrzega, że tamten wkrada się do jakiegoś domu, więc rzuca się na niego, walczył, a w tej walce sam otrzymuje śmiertelny cios.
2: No oczywiście. To zupełnie proste, prawda, Holmesie?
1: Tak, może i tak było.
0: Jak to może?
1: Ale to dopiero połowa drogi do prawdy, panie inspektorze.
0: Nie rozumiem.
1: Chociaż już coś mamy. W każdym razie nikłe wskazówki, za którymi możemy podążyć. Wiemy, że ten marny kawałek gipsu był dla tego dziwnego zbrodniarza więcej wart niż życie ludzkie. To jedno. Poza tym, dla rozbicia popiersia wybrano dziwne miejsce. To świadczy, że chodziło nie tylko o tę sprawę.
0: A o co jeszcze?
1: Ale proszę łaskawie zwrócić uwagę na wybór miejsca.
0: No, dom był niezamieszkały, więc wiedział, że nikt mu w tym nie przeszkodzi.
1: Tak, tak, oczywiście, zgoda, tak, no, zgoda. Ale przy tej samej ulicy znajduje się jeszcze jeden niezamieszkały dom, koło którego ten człowiek musiał przechodzić, by dojść do miejsca, gdzie znaleziono skorupy. Dlaczego nie rozbił popiersia w najbliższym ogrodzie, skoro idąc dalej narażał się na większe niebezpieczeństwo spotkania kogoś?
0: Poddajesz. Nie wiem.
1: Tak, to bardzo proste. Bo w tym drugim ogrodzie mógł coś zobaczyć, zaś w pierwszym nic. Drugi ogród oświetla latarnia, prawda?
0: Racja, no teraz sobie przypominam, że w gabinecie doktora Barnicota popiersie też zostało rozbite w pobliżu lampy. Lecz co z tego wynika, panie Holmes?
1: Po prostu należy brać pod uwagę ten szczegół. A co pan zamierza dalej robić?
0: Zainteresuję się bliżej środowiskiem, w jakim obracał się Venucci. Muszę się dowiedzieć, co robił ostatniej nocy przy Pitt Street, z kim się spotykał i kto go zamordował. Poszukujemy tego człowieka z fotografii. Co pan o tym sądzi?
1: No cóż, być może jest to słuszna droga. Ja będę robił co innego.
0: Ciekaw jestem, co?
1: Och, nie chcę panu nic sugerować.
0: Dobrze.
1: Lepiej będzie, jeżeli każdy z nas pójdzie własną drogą. Będziemy mogli porównać nasze wyniki i uzupełnić je, prawda? Zapraszam pana, inspektorze, do nas na Baker Street o 6 wieczorem. Być może będę zmuszony prosić pana o towarzyszenie mi tej nocy w małej eskapadzie. Jeżeli moje przypuszczenia okażą się słuszne, będzie to konieczne.
0: Bardzo chętnie. Stawię się punktualnie o 6.
1: Drogi Watsonie, zadzwoń na posłańca. Musimy jeszcze wysłać bardzo ważny list. Zależy mi na tym, aby jak najszybciej dotarł do adresata.
0: Do kogo chcesz pisać?
1: Do pewnego gentlemana w Reading. A poza tym muszę przejrzeć cały stos starych gazet. Ty tymczasem odpocznij, bo sądzę, że nie będziemy spali dzisiejszej nocy.
0: No i co, panie Holmes?
1: No, zobaczymy. Czy zgodzi się pan towarzyszyć nam dzisiejszej nocy w małej wycieczce?
0: Po co? Doszedłem do wniosku, że mordercy należy szukać we włoskiej dzielnicy. Mówiłem już panu.
1: Tak, pamiętam. Pamiętam. Nie rozumiem tylko, jak pan wyjaśnia niszczenie popiersi?
0: po piersi? Ciągle to panu chodzi po głowie? No, to są przecież sprawy mniej ważne. Zwykłe kradzieże, najwyżej 6 miesięcy więzienia, a my najpierw musimy złapać mordercę. Moi ludzie szukają już we włoskiej dzielnicy tego typa z fotografii. Właśnie chcę tam iść.
1: Założę się, panie inspektorze, że jeżeli dzisiejszej nocy pójdzie pan z nami, złapie pan mordercę.
0: Ale dokąd?
1: Do Chiswick. A jeśli się nie uda, przyrzekam panu, że jutro pójdę z panem do włoskiej dzielnicy.
0: Tak, ale...
1: Ale ta mała zwłoka niczemu nie zaszkodzi.
0: Zgoda.
3: Skryjmy się w tym ogrodzie.
4: Czyj to dom?
3: Pana Brauna. On też kupił po piersie Napoleona.
4: I sądzi pan, że ten szaleniec będzie chciał je wykraść?
3: Właśnie, obawiam się, że będziemy musieli długo czekać.
5: Możemy się cieszyć, że nie pada.
3: Ciu. Słyszę jakiś szelest.
5: Jest. Jest. Skrada się ścieżką w stronę domu. Wchodzi do środka.
4: Otwiera okno. Trzeba go aresztować.
3: Nie, jeszcze nie. Złapiemy go, jak będzie wracał z popiersiem.
5: Podejdźmy pod okno.
0: Ej, mamy go!
5: To człowiek z fotografii. Patrz, Holmesie.
3: Podejdźmy do latarni.
5: Co pan robi?
3: Rozbiłem popiersie.
5: Po co?
3: Szukam.
5: Czego?
3: Jeszcze nie wiem.
5: Muszę odtransportować naszego ptaszka. Dziękuję panu za pomoc w ujęciu mordercy. Dzięki panu zakończyliśmy wreszcie tę sprawę.
3: Obawiam się, że jeszcze nie. Proszę przyjść do nas jutro o 6, panie inspektorze.
5: Zgoda, panie Holmes. Wszystko się zgadza, panie Holmes. Ten Beppe to znana postać. 2 razy siedział w więzieniu. Raz za kradzież, a raz...
1: Za bójkę na noże, prawda?
0: Tak. A skąd pan wie?
1: O, nieważne.
0: Zanim zszedł na złe drogi, był bardzo dobrym pracownikiem. A niestety odmówił wszelkich zeznań na temat manii niszczenia popiersi. Ustaliliśmy, że pracował u Geldera.
1: Tak, to wiem.
0: Ja jednak nie wszystko rozumiem.
1: Ja też. Na razie. Dlatego tu pana zaprosiłem.
0: A, dziękuję.
1: Czekamy teraz na pana Sandefjorda. O, już idzie.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Czy tu pan Sherlock Holmes?
1: Tak, to ja. Czy mam przyjemność z panem Sandefjordem z Reading?
6: Tak. Nieco się spóźniłem, ale co wina kolei. Chodzi panu o popiersie Napoleona, które kupiłem u Hardinga.
1: Tak jest.
6: Mam tu pański list. Pisze pan, że chciałby odkupić gipsową kopię popiersia Napoleona za 10 funtów.
1: Zgadza się.
6: List pański bardzo mnie zdziwił. Nie rozumiem, skąd pan wie, że mam u siebie coś takiego.
1: Och, to proste. Dowiedziałem się o tym w sklepie Hardinga.
6: Tak. A czy pan Harding podał panu cenę, jaką zapłaciłem?
1: Nie podał.
6: No wie pan, jestem uczciwy, choć niebogaty. Zapłaciłem za to tylko 15 szylingów i nie mam zamiaru tego ukrywać.
1: Rozumiem. Cenię pańską uczciwość, panie Sandefjord, ale ponieważ wcześniej ofiarowałem panu 10 funtów, nie mogę zmienić oferty.
6: A więc zgoda. Przywiozłem to po piersie ze sobą. O, proszę.
1: Wspaniale. Czy zechce pan łaskawie podpisać przy świadkach to pismo?
6: No, proszę bardzo.
1: To jest oświadczenie, że zrzeka się pan wszelkich praw do tej rzeźby na moją korzyść. Mm-hmm. Jestem, jak pan widzi, człowiekiem ostrożnym, bo nigdy nic nie wiadomo. Dziękuję bardzo. Oto pieniądze.
6: Dziękuję bardzo.
1: Do widzenia panu.
6: Do widzenia panu.
1: Do widzenia.
2: Do widzenia.
0: No i... I co pan zrobi z tym popiersiem?
1: Rozbiję.
0: Nic nie rozumiem.
1: Ależ cierpliwości, inspektorze. Zaraz.
3: Jest! Jest, panowie! Jest, pozwólcie, że wam pokażę słynną perłę Bordziów.
0: Holmesie, pan jest geniuszem.
3: Tak. Tak. No i... Tak, moi panowie, jest to najsłynniejsza perła na świecie, a ja miałem to niebywałe szczęście, że za pomocą logicznej dedukcji wyśledziłem jej drogę od sejfu księcia Kolonny w hotelu Dacre, gdzie zginęła, aż do wnętrza ostatniego z 6 popiersi Napoleona wyprodukowanych w firmie Gelder. Tak. Może pan przypomina sobie, inspektorze, jaką sensację wzbudziła kradzież tego klejnotu, jak policja londyńska daremnie szukała sprawcy.
0: Pamiętam.
3: Podejrzenie, pamięta pan, padło na młodą Włoszkę, pokojówkę księżnej. Lecz nie można jej było niczego dowieść. Nazywała się Gina Venucci. Zamordowany Pietro Venucci był jej bratem. Przejrzałem, pamiętasz, Watsonie, stare gazety i dowiedziałem się, że perłę skradziono 2 dni przed aresztowaniem Beppe. Szukano go wtedy z powodu jakiejś bójki i aresztowano w warsztacie w chwili, gdy produkował te popiersia.
0: Tak.
3: I w tym momencie Beppe miał przy sobie tę perłę. Może ukradł ją Pietrowi, może był wspólnikiem, a może tylko pośrednikiem między siostrą a bratem. No, nieistotne. Ważne, że kiedy policja wytropiła go w warsztacie, miał klejnot przy sobie. Wiedział, że w czasie rewizji policja znajdzie perłę. Postanowił ją ukryć, panowie. Akurat wtedy suszyły się odlewy gipsowe. Beppe wcisnął perłę w miękki jeszcze gips, zręcznie zamaskował otwór. Odsiedział wyrok i w tym czasie 6 popiersi z tej serii rozproszyło się po całym Londynie. Oczywiście Beppe nie wiedział, w którym odlewie ukrył perłę. Aby ją znaleźć, musiał zniszczyć wszystkie rzeźby z tej serii. Dowiedział się u Geldera, kto zakupił popiersia. Potem rozpoczął poszukiwania u klientów Hardinga i Hudsona. Resztę panowie już znacie.
0: Ale jeżeli Beppe był wspólnikiem Pietra Venucci, to musieli się znać.
3: Tak.
0: Po co w takim razie Pietro nosił przy sobie jego fotografię?
3: Sądzę, że pomagała mu ona w poszukiwaniach Beppa. Pokazywał ją ludziom, u których zasięgał informacji. Po bójce zakończonej morderstwem Beppe musiał przyspieszyć swoje poszukiwania. Ponieważ zostały jeszcze 2 popiersia, należało przypuszczać, że najpierw zechce zdobyć to, które znajduje się w Londynie. I tak trafiliśmy do pana Browna. Gdy i w tej rzeźbie nie było perły, została ostatnia możliwość. Popiersie, które kupił pan Sandford z Reading. Dlatego odkupiłem je. I to wszystko.
2: Holmesie, to było wspaniałe.

0: Teatrzyk Zielone Oko przedstawił słuchowisko pod tytułem Sześć popiersi cesarza. Według opowiadania Artura Conan Doyle'a. Przekład Jana Stanisława Zausa. Adaptacja Roberta Długoborskiego. Podajemy obsadę. Sherlock Holmes, Piotr Franczewski. Dr. Watson, Jerzy Tkaczyk. Inspektor Lech Ordon. Harker, Kazimierz Meres. Hudson, Wiesław Drzewicz. Majster, Stanisław Gawlik. Harding, Andrzej Grzybowski. Sandefort, Zbigniew Kryński. Reżyseria Zofii Rakowieckiej, realizacja akustyczna Sławomira Pietrzykowskiego.
1: Radio Odzew, głos wolnego świata w Twoim domu.

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

하게 소리. 그래서 제가 좋은 거야.

I'm gonna kill them.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stanisław Biskup i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Świetliki. Świetliki zespół, kiedyś młodzieżowy o profilu słowno-muzycznym. Założony przez Marcina Świetlickiego i członków zespołu Trupa Wertera Utrata w 1992 roku w Krakowie. Ideą, która przyświecała założeniu formacji, było stworzenie atrakcyjnej artystycznie formy prezentacji wierszy pana Marcina, których mroczne piękno i żarliwość wykraczały znacznie poza tradycyjnie uznany sposób komunikowania się poety z odbiorcą. Stworzenie nowej, piosenkowej formy, gdzie muzyka

mistrzem melodeklamacji, a sceniczna intensywność jego przekazu przeszła wkrótce do legendy. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 1995 Ogród Koncentracyjny, dwa dni później. Oto utwory składające się na album. Parasolki. Zamknięcie kina, Młoda Gwardia. Przed wyborami. Tygrysia piosenka. Pogo. Opłuty 44. Casablanca. Ska. Felafel, Śmierć Rażbiemu. Świerszcze. Upór. Olifant. Tata Mięso. Wilgoć. N Morderstwo. Pobojowisko. W poniedziałek. Karol Kot. Nieprzysiadalność. Słonidarność. Pod wulkanem. Listopad. I na koniec niemal koniec świata. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Stanisław Biskup.

Jestem tak bardzo martwy, że aż chodzę, czuję, widzę, jak wszystko się układa w jeden wyraźny, doskonały kształt.